0: To jednak nie wszystko. Europejski Korpus Solidarności obejmuje także projekty pomocy humanitarnej. Wolontariusze mogą teraz działać nie tylko w Europie, ale także na całym świecie. Były komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Nowrecic, uważa, że to ważny krok.
1: W czasach rosnącej niezgody i pogłębiających się różnic kulturowych między krajami i społecznościami, to ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Chcemy scementować i rozwijać to, co już wypracowaliśmy. Wprowadzamy jedną istotną zmianę. Będziemy oferować wsparcie dla wolontariuszy w projektach dotyczących pomocy humanitarnej. To może być pierwszy krok do stworzenia światowej społeczności wolontariuszy.
0: Co to oznacza w praktyce? Jeśli masz od 18 do 30 lat, możesz zgłosić się do udziału w projektach w ponad 60 państwach i terytoriach. Projekty są pogrupowane geograficznie, tematycznie i według daty rozpoczęcia. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na Europejskim Portalu Młodzieżowym. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, możesz rozwiązać quiz. Dzięki niemu znajdziesz inicjatywy odpowiadające Twoim zainteresowaniom. W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności możesz zgłosić się do udziału w wolontariacie, projektach solidarnościowych i projektach w zakresie pomocy humanitarnej. W tych ostatnich obowiązuje wyższy limit wieku – 35 lat. Opisy inicjatyw zawierają informacje o dacie rozpoczęcia, czasie trwania projektu i terminie składania wniosków. Dowiesz się z nich także, jakie są kryteria przyjęcia, wymagane umiejętności i oczywiście, na czym dokładnie polegają zadania wolontariuszy. Do zgłoszenia trzeba zwykle dołączyć dwa dokumenty. CV, w którym możesz opisać nie tylko doświadczenie zawodowe, ale także swoje pasje i działania, w które się angażujesz, oraz list motywacyjny, w którym wyjaśnisz, dlaczego dany projekt do Ciebie przemawia. Elena Degan, koordynatorka programu Europejskiego Korpusu Solidarności, podkreśliła, jak ważne jest uczenie się pozaformalne.
2: Warto skupić się na liście motywacyjnym. W przypadku wolontariatu nie jest wymagane duże doświadczenie zawodowe, natomiast liczy się motywacja do działania.

0: jakie są wymagania wizowe, a także gdzie będziesz mieszkać. Kiedy poznasz wszystkie szczegóły i zdecydujesz się na udział w projekcie, twoja przygoda oficjalnie się rozpocznie. Możesz liczyć na wsparcie tzw. wolontariackiej sieci bezpieczeństwa. Sieć ta składa się z organizacji i ludzi, którzy pomagają wolontariuszom na wszystkich etapach. W ramach sieci wsparcia organizacja wysyłająca z twojego kraju pomoże ci się przygotować, przeszkoli cię i zatwierdzi projekt. Organizacja przyjmująca powita cię na miejscu, zapewni ci zakwaterowanie, posiłki, kieszonkowe i zwróci koszty podróży. Miejscowy mentor pomoże ci odnaleźć się w nowej kulturze i poradzić sobie z wyzwaniami. Agencja krajowa będzie czuwać nad całością projektu i sprawdzi, czy spełnia on normy Europejskiego Korpusu Solidarności. Możesz liczyć na ich pomoc. Wolontariusze pracują zwykle od 30 do 38 godzin tygodniowo. Praca to jednak nie wszystko. Liczy się także twoje doświadczenie. Uczestnicząc w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności, w pełni zanurzysz się w lokalnej kulturze. Poczujesz się częścią zarówno europejskiej, jak i lokalnej wspólnoty wartości. Potrzebujesz pomocy w nauce języka? Żaden problem. Dostaniesz dostęp do darmowych kursów online wszystkich języków urzędowych Unii Europejskiej. Aby szybciej się zadomowić i wynieść z programu jak najwięcej, otrzymasz wsparcie zarówno w trakcie szkolenia wprowadzającego, jak i podczas oceny śródokresowej. Na szkoleniu wprowadzającym poznasz innych wolontariuszy. Otrzymasz od nich wsparcie i rady, jak odnaleźć się w nowym miejscu. Ocena śródokresowa to okazja, by zastanowić się nad swoją pracą, podzielić się doświadczeniami i zaplanować następne kroki. Ma wspomóc twój rozwój osobisty i zawodowy. Dla niektórych wolontariat w Europejskim Korpusie Solidarności to dopiero początek. Tak było w przypadku Adriana Kobo. Doświadczenie zdobyte podczas wolontariatu pomogło mu dostać się na staż w Parlamencie Europejskim.
1: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
2: To wspaniałe, że ludzie angażują się w wolontariat z tylu różnych powodów. Nieważne, czy planujesz zgłosić się do kolejnego projektu, ubiegać się o stypendium dla doktorantów, czy po prostu robisz sobie rok przerwy, żeby przewietrzyć głowę. Niezależnie od motywacji, wolontariat Europejskiego Korpusu Solidarności da ci satysfakcję. Co ważne, zdobędziesz informacje i kontakty, które pozwolą ci zrealizować twoje plany. Uważam, że to doskonała okazja, by poznać nowe środowiska i miejsca i nawiązać kontakty, by zyskać nową perspektywę, poszerzyć horyzonty. I to chyba najważniejsze.
0: Udział w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności to więcej niż wpis w CV. Dla Carmen Sanz wolontariat w Chorwacji był impulsem do rozwoju.
3: To była przede wszystkim podróż w głąb siebie. Poznałam lepiej swoją branżę, ale też przekonałam się, co lubię robić. Kiedyś panicznie bałam się wystąpień publicznych. Teraz je uwielbiam. Przezwyciężyłam tremę na dobre. Skoro byłam w stanie uczyć chorwackich nastolatków hiszpańskiego, to poradzę sobie z każdym wyzwaniem. Ten wyjazd wiele mi dał. Nabrałam pewności siebie. Uważam, że musimy wychodzić ze swojej strefy komfortu i próbować nowych rzeczy.
0: W Europejskim Korpusie Solidarności nie chodzi tylko o projekty i politykę. Chodzi o ciebie, twoją historię, rozwój, twoje miejsce w Europie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Europejskiego Korpusu Solidarności i sprawdź, dokąd cię to zaprowadzi. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
4: Europas tilbageværende ure- og naturskove er mere end blot en samling gamle træer. De er levende økosystemer, der er hjemsted for utallige arter, lærer enorme mængder CO2 og er en vigtig del af vores naturarv. De har en afgørende rolle i bekæmpelsen af klimaændringer, men alligevel er de truede. Denne podcast indgår i serien Øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. Vi vil i denne episode undersøge, hvad EU gør for at beskytte vores værdifulde skove.

Aby zrozumieć, czym jest traktat z Maastricht, musimy najpierw poznać kontekst historyczny. Projekt europejski rozpoczął się po zakończeniu II wojny światowej. Rządy europejskie chciały zapobiec kolejnej wojnie. Wierzyły, że długotrwały pokój można osiągnąć przez współpracę gospodarczą. Dzięki ich determinacji w 1951 roku powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Następnie w 1957 roku na mocy Traktatu Rzymskiego utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Kolejnym ważnym krokiem był jednolity akt europejski z 1986 roku. Założono w nim, że do 1992 roku w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej powstanie jednolity rynek. Miał on zapewnić swobodny przepływ towarów, usług, ludzi i kapitału. Jednak pod koniec lat 80. XX wieku państwa członkowskie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej uznały, że należy dążyć do jeszcze ściślejszej integracji, nie tylko gospodarczej, ale i politycznej.

Traktat z Maastricht, oficjalnie znany jako Traktat o Unii Europejskiej, zawarto 7 lutego 1992 roku w Maastricht, mieście w południowo-wschodniej Holandii. Podpisało go 12 państw, tworzących wówczas wspólnoty europejskie. Traktat wszedł w życie 1 listopada 1993 roku, po tym jak ratyfikowały go wszystkie państwa członkowskie. Traktat z Maastricht był przełomowy z różnych powodów. Przede wszystkim na jego mocy europejską wspólnotę gospodarczą przekształcono w bardziej spójną i kompleksową Unię Europejską. Kolejną ważną zmianą, którą wprowadził traktat z Maastricht, było obywatelstwo unijne. Dzięki niemu obywatele mogą swobodnie poruszać się i mieszkać w całej Unii Europejskiej. Obywatele mogą też głosować i kandydować w wyborach lokalnych i w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dowolnym państwie członkowskim. Wzmacnia to poczucie tożsamości europejskiej. Jednym z najważniejszych elementów traktatu był plan działania dotyczący Unii Gospodarczej i Walutowej. Dzięki niemu wprowadzono wspólną walutę unijną, euro. Ma ona zwiększyć stabilność gospodarczą oraz ułatwia handel i podróże między państwami Unii. Na mocy traktatu z Maastricht powstała Unia Europejska, która opiera się na trzech filarach. Pierwszy filar obejmuje wspólnoty europejskie i politykę gospodarczą, społeczną i środowiskową. Drugi filar to wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Ma ona zapewnić jednolite działania zewnętrzne i strategię bezpieczeństwa. Trzeci filar dotyczy wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, przede wszystkim współpracy organów ścigania, spraw sądowych i polityki imigracyjnej. Traktat znacznie wzmocnił uprawnienia ustawodawcze Parlamentu Europejskiego. Wprowadził tak zwaną procedurę współdecyzji, w której Parlament przyjmuje różne przepisy unijne wraz z Radą Unii Europejskiej. Zwiększył się też wpływ Parlamentu na Komisję Europejską. Na mocy traktatu Parlament może zatwierdzać lub odrzucać kandydatów na przewodniczącego Komisji oraz Komisję jako całość. Parlament otrzymał też większą kontrolę nad budżetem unijnym. Dzięki tym zmianom Parlament może podejmować decyzje bardziej przejrzyście i zgodnie z wolą obywateli.

Traktat z Maastricht zmieniono następnie traktatem z Amsterdamu i traktatem z Nicei. Traktat z Amsterdamu podpisano 2 października 1997 roku, a wszedł on w życie 1 maja 1999 roku. Miał on usprawnić działanie instytucji unijnych i przygotować je na przyszłe rozszerzenia. Wprowadził również pojęcie wzmocnionej współpracy, dzięki czemu chętne państwa Unii mogą pogłębić współpracę w dziedzinach, w których część państw członkowskich chciałaby jeszcze zachować niezależność. Dzięki tej elastyczności można było odpowiedzieć na różne potrzeby i interesy w rozrastającej się Unii Europejskiej. Dzięki włączeniu rozdziału polityka społeczna do prawa unijnego, traktat z Amsterdamu uwydatnił, jak ważne są prawa społeczne, zatrudnienie i niedyskryminacja. Zgodnie z traktatem miała powstać przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, dzięki której państwa Unii zaciśniłyby współpracę w obszarach takich jak sprawy azylowe, imigracyjne i sądowe. Ponadto na mocy traktatu utworzono stanowisko szefa unijnej dyplomacji, zwanego wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Wprowadzenie tego stanowiska wzmocniło zdolność Unii Europejskiej do spójnych działań na arenie międzynarodowej. Dodatkowo traktat z Amsterdamu zreformował instytucje unijne tak, aby były one skuteczniejsze. Wzmocnił też procedurę współdecyzji i rozszerzył uprawnienia Parlamentu Europejskiego. Traktat z Nicei podpisano 26 lutego 2001 roku, a wszedł on w życie 2 lata później. Miał on przede wszystkim przygotować Unię Europejską na największe jak dotąd rozszerzenie. W 2004 do Unii miało bowiem przystąpić 10 nowych państw. Dostosowano w nim wagi głosów w Radzie, zmieniono skład Komisji Europejskiej i zwiększono liczbę sytuacji, w których decyzję podejmuje się większością kwalifikowaną. Zmiany te były niezbędne, aby unijne procesy podejmowania decyzji pozostały skuteczne przy większej liczbie państw członkowskich.